już te flasze zabrali te alkohol. Jedite do lakie, neka już te flasze.